0: Mamela J.
1: Ke mamo ka titi ya lewa. Ke nna tlokwe se hume. Kopana le nna Sontaga se.
0: Je. Sontaga se se ne se se.
2: Kwakwariri ya mmino wa thaba. Kopana le nna tlabe re robile monakedi le ona kganong lama Sontaga se nama. Noto e dulang a tsamaisa mane maikutlo Jazz Lesedi FM.
0: Mo leng teng ke mo ke leng teng.